namazwa kuri Algeria kiyeni yarinaza kusimula katengo ka Organization of African Union kirikeseka zibala ka African Union kacheno menevi la 25 kandao kasiri mosa 1963 meikana mazwa kuri na Angola ikirimo katengo ka African Union kala 11 yowa masiri mosa 1976 namazwa kuri na Angola ikeni ma katengo ka African Union la 11 yowa kasiri mosa 1973

soko kamsebeze nisifumsa na ana potes company epangamili ani afab famosh warongo nandi ndaitwa wiza kuna muyayo na mibia yava takuvana vayayo vasafumanilipa vale za makete za mayemo

Hola, y así chava. Se ni me amuelaba tezi, mua programa na hola chava. Mom se zama candy, chava chava, litavazam pira chava, litavazeliza utoko mapiro kaza zwasiava, puzo, gamulan halikan lavikin zal papali, yo mluxezwa, kina manga shozi, misna kamta lokalela makande. Mwetene tumona ndinda itwa uize mbuso usiala uita mle wanakuliwa ya ivana mbiaka ufela wafumana pavalelo ya makete.

hani fita fani bona kuli nako yaka aisa kona kunilomera kuzora primo programu za chali pizza lofe lofe va makande svaka kutolvalera makande mapo ya slozimilo sazora pirini program ni ma programu ya laterera loitomezo

que ha puesto por un susurro. Ona mama mosa anani, me moske mapa na kukateha, zazeniza zukuzwana na mata akori. Kachia mwana na zukuzwa zesu wa mata wana na zesu sana. Oswe na kukua.